Ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas, da tudi v daljavi,